człowieka na jakasze. Ona mi go kupu. Ej, człowieka na jakasze. Yeah. O co dzień na, daj nam na jutro.